mlada i slobodnih nazorov. Bilo je se eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da